0: Jak duchtary ci kady?
1: Iri w tym goj dusza. Kiedy co kady?
0: Eme, kady dam ola.
1: O, manum na menu.
0: Ech, tko do hamasa.
2: Zurück zu euren Positionen.